0: jest takim miejscem dla nas, który powinien być otwarty dla ludzi, tak? Jeżeli szczególnie, a w tej sytuacji dla ludzi, którzy no, potrzebują tej naszej pomocy.
1: Очень за это благодарна, потому что вот эти люди, которые поддержали нас в первую очередь в трудные моменты нашей жизни, ну, это второй дом, вторая наша семья. Я здесь себя ощущаю как дома.
2: Bardzo przypomina tą sytuację za czasów naszego założyciela, błogosławionego księdza Michaela McGivney. Zakon rycerzy Kolumba pomagała i opiekowała się wdowami i sierotami. Ich mężowie i ojcowie tych dzieci zostali na Ukrainie walczyć za swoją ojczyznę. Kobiety przyjeżdżają tutaj ze swoimi dziećmi, uciekają przed wojną. Dajemy im z siebie wszystko, co możemy, czyli miłość, przede wszystkim opiekę i modlitwę. Rycerze Kolumba pomagają sobie nawzajem, tak? Pomagamy sobie nawzajem, ale pomagamy też naszym bliźnim.